Kati loso kundidwa kumvera ndikuti yetafika pansiziro pazomwe tinakutengerani tsiku lalero lino pano pa Wairashiyano Radio Mosambiki kunali ndine Bright Sonjera ndasangalala kuti tinali limodzi zikomo.